hem niet willen, niet prefereren, al missen desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj